Dungeon Master. No nie dogodzić moja Siemens. Dosył ramię nocy, nie to Dungeon. To już nasz. Ja bo tu pogaci, bo ja pogaszę świcą. Wroga nie dziwą, dalszy w moim bok zalatał nasz. Nie widać nam takim, kakim był. Когда ты раньше за пределами того, что видели когда-либо. Bad Hats.